0: wszystkie popeł.
1: Na żwirgulio ptyczki.
2: Zabawa im sreća.
3: Używaj to po mladi.
4: Štajerski val.